Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to ciche hej z windy było zaproszeniem do randki, czy tylko litością nad jego spoconym czołem. Więc dla tego egzystencjalnego obłędu serwujemy dawkę świeżych warzyw w Radiu X-Vibe. Leci brokoli, Shelly FKA Dram feat. Lil Yachty. Dla Marka od Marka, bo przecież witaminy w głowie same się nie zjedzą.

co? Znowu tu jesteś, choć pewnie wolałbyś smacznie chrapać zamiast słuchać moich nocnych wywodów w X-Vibe, ale skoro już się spotykamy, to wiedz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o morderczych pomidorach, co samo w sobie jest dość słabe, ale prawdziwy obłęd zaczął się, gdy w tym samym czasie firma produkująca zabawki wypuściła lałkę, która potrafiła dosłownie połknąć palce znudzonych dzieciaków, wciągając je do swojego plastikowego wnętrza, więc rodzice zamiast kupować prezenty musieli umawiać wizyty u chirurga, co jest totalnie w stylu nightmarek, bo świat to jedna wielka pomyłka, tak samo jak ten bit, który zaraz wjedzie ci w uszy. A teraz Purple Disco Machine i Ailar z numerem Dopamin w X-Vibe.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
2: Jak musisz.

zegary tykają bez sensu, a ty znowu nie śpisz, więc utknąłeś w nightmarek, gdzie rzeczywistość skrzypi jak źle naoliwione zawiasy. Pamiętasz rok 1984, kiedy świat zachłysnął się filmem Gremliny? Małe, słodkie futrzaki, które po zjedzeniu kurczaka po północy zmieniają się w mordercze monstra z uśmiechem psychopaty. Ludzie w kinach płakali z przerażenia, bo nikt nie chciał przyjąć do wiadomości, że za każdym milusińskim zwierzakiem kryje się mroczna strona, gotowa roznieść dom w drobny mak. Zupełnie jak w życiu, gdzie najgorsze numery wykręcają ci, którzy wyglądają na najbardziej niewinnych. Nie szukaj logiki, po prostu daj się nieść w X-Vibe, bo teraz Izabela Trojanowska z hitem Wszystko, czego dziś chcę, otwiera ten krwawy bar.

Pamiętasz rok 2002, gdy wszyscy szaleli na punkcie filmu Ring? Okazało się, że odtwarzanie kaset VHS z przeklętym nagraniem to najgorszy pomysł w historii kina, a technologia analogowa skutecznie wysyłała ludzi na tamten świat w 7 dni. Dzisiaj wystarczy jeden błędny klik w sieci, żeby stracić życie towarzyskie. Lady A i Just a Kiss w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Znowu tu jesteś, kiedy świat za oknem przypomina czarno-biały film klasy B, w którym nikt nie przeżywa do napisów końcowych. Pamiętasz rok 1982, kiedy film Poltergeist wszedł do kin i okazało się, że ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie z basenem, bo gumowe repliki były za drogie. Absurd goni absurd, a my karmimy się tymi resztkami w X-Vibe, zastanawiając się, ile jeszcze w tym naszym życiu jest autentycznej trupiarni, a ile taniego plastiku, który w końcu zacznie topić się pod wpływem sztucznego światła. W Nightmarek nie szukamy sensu. My tylko łapiemy ten beat, który w X-Vibe brzmi jak ostatnie tchnienie przed świtem. Więc teraz Jack U, Skrillex, Diplo oraz Justin Bieber i Where Are You Now w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że kocha swoją żonę tylko wtedy, gdy śpi, bo przynajmniej wtedy nie pyta, czemu znowu nie wyniósł śmieci. I w sumie, patrząc na ten tekst, to chyba jedyna szczera definicja miłości, jaką dziś usłyszałem. Lecimy dalej w radiu X-Vibe, Rita Ora i You Only Love Me, dla Marka od życia, które bywa brutalnie dosłowne.

0: Da han var et ungdomssvin.
1: Da jeg var et ungdomssvin.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

1982 roku film Poltergeist zniszczył dzieciństwo milionom, bo ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastiku, bo były tańsze. Absurd totalny, jakby śmierć nie miała dość roboty w kostnicy. W X-Vibe wolisz raczej kolorowy koszmar niż cmentarne wykopaliska, więc czas na 2+1 i chodź pomaluj mój świat. Przygotuj się na totalny odlot w X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran. Jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. A przecież w 1997 roku ludzie wierzyli, że słynna lalka Ferbi to w zasadzie pluszowy szpieg. Bo amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego oficjalnie zakazała wnoszenia tych futrzastych koszmarów do swoich biur, bojących się, że zapamiętają i powtórzą tajne rozmowy. Choć te zabawki potrafiły jedynie bełkotać własne imię, co było totalnym szczytem ówczesnej technologii. A teraz siedzisz w X-Vibe i słuchasz, jak w rytm życia wpada kolejna historia o tym, że nic nie jest tak proste, jak się wydaje. Więc teraz One Direction i Story of My Life w X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

słuchaj, wawrzyniec z Białegostoku tutaj. Ładujemy się właśnie przed wyjściem, więc puszczaj szybko. Signs od Drake, bo bez tego to nie ma żadnego sensu na tym całym Radio X Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: witaj w tej gęstej, nocnej aurze, gdzie cienie wydają się nieco zbyt aktywne, a twój mózg wreszcie przestał udawać, że świat ma jakikolwiek sens. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat kręcił się wokół wielkich ramion w marynarkach, podczas kręcenia filmu Poltergeist 2, ekipa techniczna zorientowała się, że czaszki użyte w scenie basenu są prawdziwymi ludzkimi szczątkami, bo tak było po prostu taniej niż zamawiać gumowe odlewy. Wyobraź sobie ten klimat, kiedy pracujesz przy oświetleniu, a pod nogami masz cmentarzysko, które ktoś wyprzedał na części. Totalny obłęd, ale przynajmniej nie musieli martwić się o autentyczność reakcji aktorów. To jest właśnie Nightmare, gdzie rzeczywistość zawsze jest bardziej pokręcona od najlepszego scenariusza. A teraz niech ten niepokojący beat Renee Rapp oraz Megan Thee Stallion wytworze Not My Fault rozniesie się echem w X-Vibe.
1: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit. A ja w X-Vibe serwuję Ci kolejną porcję absurdu do Twojego bezsennego menu. Pamiętasz rok 1999 i wielki strach przed pluskwą milenijną, która miała zjeść nasze komputery? Ludzie wpadali w panikę, wykupywali zapasy jedzenia, a tymczasem prawdziwy obłęd czaił się w kodzie, o którym nikt nie myślał. Okazuje się, że większość systemów nawet nie zauważyła zmiany daty, bo były zajęte przetwarzaniem własnej głupoty, co jest totalnym symbolem tamtej epoki. Świat się nie skończył, my dalej tu siedzimy, a ten bit wciąż nakręca nasze życie. Więc przestań analizować błędy systemu i lepiej posłuchaj, jak Klaus Mittwoch w utworze Jezu, jak się cieszę, rozlicza się z rzeczywistością w X-Vibe.

środku lat 90. firma produkująca lalki Barbie wypuściła model z urządzeniem rejestrującym dźwięk, który w czasie audycji w X-Vibe brzmi jak przepis na horror, bo zabawka potrafiła przypadkiem odtwarzać nagrania rozmów, których nikt nie chciał usłyszeć. To był totalny obłęd, podobnie jak ten beat, więc teraz Fetty Wap z Remy Boys i ich 679 w

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że świat jest poukładany, ale przypomnij sobie rok 1993, kiedy pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł stworzenia lalek Furby, które miały uczyć się języka angielskiego, a w rzeczywistości brzmiały jak opętane demony rejestrujące twoje nocne narzekania, o czym przekonała się amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, zakazując wnoszenia tych pluszowych koszmarów do swoich biur, bojąc się wycieku danych, co w sumie było dość urocze w swojej paranoi, skoro te plastikowe stwory miały mózgi prostsze od kalkulatora. A teraz w X-Vibe serwuje ci ten bit, który na pewno nie nagra twoich sekretów, więc posłuchaj, jak The Chainsmokers oraz Roses w Roses rozkręcają noc w X-Vibe.

Słuchaj, bo muszę zmykać, bo te dzieciaki znowu szaleją z zazdrości, a ja, Jolanta, próbuję tylko odpocząć i tak jakbyśmy się wciąż przyjaźnili mimo wszystko. Puść mi to Adore You od Harry Styles w Radio X Vibe.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale.

dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego.

dobra, skoro już siedzisz w swoim bezpiecznym bunkrze, posłuchaj tego absurdu z 2004 roku, kiedy to twórcy filmu Wioska postanowili ukryć przed światem fakt, że cała ekipa produkcyjna mieszkała w totalnej izolacji, żeby rzekomo lepiej wczuć się w klimat. Choć prawda była taka, że po prostu bali się, że ktoś sypnie zakończeniem, zanim jeszcze zdążą zmontować ten cały niepokój. Co w sumie jest zabawne, bo ostatecznie i tak nikt nie był zachwycony tym finałowym twistem, więc cały ten trud poszedł w gwizdek, a my zostaliśmy z poczuciem zmarnowanego czasu w Nightmarek, bo życie to w sumie tylko jeden długi, nieudany bit. Więc teraz 1-8-le i jak zapomnieć w X-Vibe.

zanim zniknę w cieniu, przypomnij sobie rok 1982, kiedy film Poltergeist wywołał zbiorową histerię, bo ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie, ponieważ były tańsze od gumowych modeli z tworzywa, co jest totalnym szczytem oszczędności przy budżecie hollywoodzkiej produkcji. Wyobraź sobie ten klimat, kiedy w przerwach między dublami musisz uważać, żeby nie potknąć się o szczątki przodków, podczas gdy inni aktorzy desperacko próbują zachować powagę w tym absurdalnym spektaklu makabry. To był klasyk, który udowodnił, że kino kocha mroczny szwindel bardziej niż twoja stara szkoła kochała straszenie śmiercią. W 50 Vibe kończę ten nocny beat, zostawiając cię z oddechem, który przyda się, zanim utoniesz w rzeczywistości. Więc teraz Ariana Grande i jej Breathe In w 50 Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. Wyraźnym wkadna dziu, a

Szukałeś kogoś, a skończyło się na tym, że musisz uciekać. No cóż, życie to nie bajka, tylko kiepski żart. Somebody, run to me. Lepiej biegnij, póki jeszcze grają. Radio X Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

to był Enemy od Imagine Dragons, J.I.D. i Arcane w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista zespołu Dan Reynolds cierpi na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i często koncertuje mimo bólu? To następne hity dla pokolenia X, a teraz Simply Red w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Marek z Radomia przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po trzeciej nad ranem postanowiło wysmażyć jajecznicę z resztek zeszłotygodniowej pizzy. Więc niech ten utwór będzie dla niego przypomnieniem, że jednak coś w powietrzu wisiało. A w Radiu X-Vibe leci The Weeknd oraz Daft Punk z kawałkiem I Feel It Coming dla Marka od Marka.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty. Reach you right? Did I always start the fight? Either way, I'm

0: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.
1: Yo, I'll see you in a minute.

0: Sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: szczęście.
1: Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
2: X-Vibe, radio po swojemu.

To był New Rules od Dua Lipy w X5. Wiedziałeś, że Dua Lipa wzięła swój pseudonim od własnego imienia, bo po albańsku oznacza ono miłość. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Modern Talking. Zostań z radiem X5.

dostałem taką wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Lipowej, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej ten człowiek potrzebuje zwiększyć głośność swoich kroków około 3 nad ranem. Więc dedykuję mu Pump Up the Volume od MARRS w radiu X-Vibe, żeby wiedział, że w kwestii hałasowania zawsze można jeszcze trochę podkręcić śrubę.

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

słuchanie The Sound of the Crowd to jak bycie w tłumie ludzi, których nie lubisz, więc czas na Royals. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy bogaci i wreszcie nie musimy z nikim gadać. Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands.

Najpierw śpiewasz na... Jakbyś zapomniał reszty tekstu, a potem nagle wjeżdża Dub Be Good To Me. Ewidentnie potrzebujesz profesjonalnej pomocy. Albo chociaż piwa. Radio X Vibe. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

0: Jam hot.
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X.

Marek z Radomia przysłał wiadomość do swojej żony Ewy, bo kiedy w zeszły wtorek poprosił ją o wyniesienie śmieci, minęły 3 godziny, zanim wreszcie dotarła do kontenera na podwórku. Więc ten utwór idealnie oddaje jego szczery niepokój o jej kondycję fizyczną podczas tak długiej wyprawy. Właśnie tak brzmi prawda o codzienności w Radiu X-Vibe, gdzie Emma Bunton i jej What Took You So Long leci od Marka dla Ewy, żeby w końcu wyjaśnić, co tak długo zajęło tej wyprawie.

To było Soulmate Natashi Bedingfield w X-Vibe. Czy wiedziałeś, że piosenkarka napisała ten utwór jako list miłosny do samej siebie? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjadą LMFAO, Lauren Bennett i Gunrock. Zostań w radiu.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Industry Baby. Myślało, że zawojuje świat, ale szybko okazało się, że you're not alone i wcale nie jesteś w tym swoim smutku taki wyjątkowy. Przekro mi. Radio X.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

słyszałeś Never Going Home od Kungs w X-Vibe, a wiedziałeś, że ten facet naprawdę nazywa się Valentin Brunel? To następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdża Inner City. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z ulicy Polnej przysłał wiadomość, że dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, który wierci w ścianach o świcie. Bo skoro w tytule jest Wide Awake, to niech chociaż wie, że wszyscy w klatce podzielają jego radosne poranne czuwanie. W Radiu X-Wipe leci teraz Katy Perry i jej Wide Awake, dedykowane przez Marka dla sąsiada, który najwyraźniej nie lubi spać weekendy. Więc miejmy nadzieję, że ten dźwięk w końcu ułoży

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do natrętnego bota od fałszywych paczek, który zasypuje go powiadomieniami częściej niż moja matka dzwoni z pytaniem, co u mnie słychać. Więc dedykuję mu I Love You Baby od The Original, bo skoro ten śmieć tak bardzo chce moją uwagę, to niech przynajmniej dostanie ją w takim tanecznym rytmie w radiu X-Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Yeah. All right.

Teenage Dirtbag w wersji Honey G, Crystal Rock i Most Wanted w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Witus musiał walczyć o prawa do tego numeru, bo wytwórnia chciała go wyrzucić do kosza? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wracamy do Mister Mister. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

pytasz, będzie grane? Odpowiadamy, będzie i to dobrze. Nie tak jak na weselu u kuzyna. Radio X-Vibe.

Najpierw gapiłe się fotograf, jakby to miało przywrócić młodość. A teraz dosłownie I melt with you. Serio, weź się w garść, bo zaraz się rozpuścisz na podłogę. Radio

mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Skoro spłonąłeś w Lost in the Fire, to pewnie szukasz kogoś do pomocy, więc poznaj mojego kumpla w Meet My Friend. Chociaż ostrzegam, on też nie ma gaśnicy.

Kurczę, Jessica z Wieprza, tutaj właśnie szukam w starych pudłach zdjęcia z matury i tak mnie naszło. Puśćcie może Careless Whisper od George Michael, bo to w sumie jedyny sensowny kawałek z tamtych lat w tym całym Radio X Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

To był Never Enough w wykonaniu Edwarda Maji i ekipy w X-Vibe. Czy wiesz, że Edward Maja studiował w konserwatorium grę na akordeonie, zanim zajął się elektroniką? Właśnie lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz w głośnikach usłyszysz Chantey Moore. Zostań w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Najpierw Chill Out, bo przecież musisz być zazdrosny o moją playlistę. A zaraz Heartache, żebyś poczuł ból w portfelu po zapłaceniu za moje leczenie psychiatryczne. Radio X5.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Geeks Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję.

To była Lola Young i Massive X-Vive. Czy wiesz, że Lola zaczynała od pisania wierszy, bo szkoła ją nudziła? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Pola Karaka. Zostań z radiem X-Vive.

0: Pamiętasz, dźwięk internet się łączy? My też, ale gramy szybciej niż łącze w Neostradzie.
1: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni,

0: Marek z Żoliborza przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu wymusił na mnie pierwszeństwo na rondzie, przez co wylałem na siebie całą gorącą kawę. A że tytułowe BAD idealnie podsumowuje twoją kulturę jazdy, dedykuję ci ten numer w radiu X-Vibe. Leci Whale oraz Tiara Thomas z utworem BAD dla tamtego gościa od Marka.
1: Monogamy or whatever you call it, I'm starting to think ain't for everybody. Most of us is rushing into it anyway, you know what I'm saying? You ain't rushing for love and I ain't up here to judge, so let's neglect the what ifs and make it do what it does. Let's get it.

To było I Wanna Go w wykonaniu Britney Spears w X-Vibe. Czy wiesz, że Britney w młodości wygrała konkurs gimnastyczny, zanim została ikoną popu? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Dan Harrow. Zostań z radiem.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Hej, tu Nikola z Myszy. W końcu mam chatę dla siebie, więc puszczajcie wreszcie Loveful Radio Edit od The Cardigans, bo tylko Radio X Vibe jakoś ogarnia ten mój wieczorny.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

The Other Side to niby ucieczka od rzeczywistości, ale Cathode Mama New Version sprowadzi cię z powrotem przed ekran, żebyś znowu marnował życie. Klasyczny wybór na Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej byłej, która po rozstaniu totalnie przestała mu oddawać pożyczone narzędzia, a przecież w tekście Jewel wyraźnie słychać, że ta wiertarka udarowa dosłownie została stworzona z myślą o nim. No nic, niech to będzie przypomnienie, że własność prywatna to świętość. W radiu X-Vibe leci Jewel, You Are Meant For Me, dla Marka od jego wkurzonego sąsiada, który w końcu odzyskał swój sprzęt.

To było Detach, czyli Kim Wilde w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kim w latach 90. rzuciła karierę dla ogrodnictwa i nawet wygrywała nagrody na wystawach kwiatów? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża B.O.B. i Hayley Williams. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Zgubiłeś się w Maps, a teraz próbujesz udawać, że umiesz tańczyć w Dancing the Night Away? Daj spokój, obie ręce masz lewe, ale przynajmniej nie słuchasz podcastów. Radio

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

To był Lovin' on Me, Jacka Harlowa w X-Vibe, który podobno jako dziecko był tak zafiksowany na punkcie koszykówki, że spał z piłką w łóżku. Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Jennifer Lopez, Jadakiss i Styles P. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Wiesław, Stumidaju tutaj. Ledwo stoję po tym leg day. Masakra, nogi jak z waty. Więc puść mi w końcu to Girls Like You od i Maroon 5, Cardi B, zanim się przewrócę słuchając tego radia X-Vibe.

Marek z Radomia chciał tylko napisać szefowi, że wyśle raport, a przez autokorektę wyszło, że wyśle rakietę. Więc teraz obaj udają, że nie ma tematu. Chociaż atmosfera w biurze jest gęstsza niż w tym kawałku, który dedykuje Markowi dla jego szefa. Puszczając She Has a Way od Bobby O w Radiu X-Vibe.

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Słyszałeś właśnie Begin od Maneskin w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten ich hit to tak naprawdę cover z lat 60? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz lecimy z Foo Fighters. Zostań z radiem X-Vibe.

Skoro masz 6 foot, 7 foot, to raczej nie powinieneś się dziwić, że potem czeka cię why worry. Chociaż przy takim wzroście, to martwiłbym się raczej o sufit w autobusie. Radio XY.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

ta dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam.

było sad, więc teraz czas na totalny obłęd, bo po płaczach pora na tańce z Dope. Mam nadzieję, że twoje biodra nie są tak zardzewiałe jak moje poczucie humoru. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Słuchaj, Jadwiga z grabiny tutaj. Właśnie się przekupuje przez stertę prania, ale muszę to puścić, bo, no wiesz, oni to usłyszą, więc poproszę Love is a Battlefield od Pat Benatar, bo w Radio X-Vibe przynajmniej nie puszczają samych bzdur.

0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: Radio X-Wide. Gramy, bo możemy.

0: Bound for the Floor w wykonaniu Local Age. A wiesz, że wokalista Scott Lucas nagrał cały album jako jednoosobowy zespół, bo nie mógł znaleźć basisty? To brzmienie definiuje X-Vibe, gdzie serwujemy następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz B.O.B. i Reversa Cuomo, więc zostań w radiu X-Vibe.
1: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

perfekt i niepokonani. To ten rodzaj patosu, przy którym nawet kawa stygnie z szacunku. Choć przyznaj, że w 1987 roku, kiedy świat zachwycał się pierwszym w historii seryjnym odtwarzaczem płyt kompaktowych, nikt nie przypuszczał, że cyfrowa rewolucja zmieni nasze życie w ciągłe przeskakiwanie między epokami. Przeskok z polskiej sceny rockowej wprost w kosmiczne klimaty Dua Lipy wydaje się równie abstrakcyjny, jak próba zrozumienia, dlaczego wciąż kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy. Ale skoro już tu jesteśmy, to lepiej płynąć z prądem niż walczyć z grawitacją. Zostawmy więc w spokoju te wszystkie wielkie idee i dajmy się porwać czemuś, co przynajmniej nie udaje filozofii. Bo teraz Dua Lipa oraz DaBaby i Levitating w Radiu

Pelagia Stuszcza. Ledwo wyrobiłam na zakręcie, bo sprzątam te puchary z mistrzów wojewodztwa i ciągle się o nie potykam, więc wrzućcie dla odmiany Sweet Disposition od The Temper Trap, bo w tym Radio X5 przynajmniej nie muszę słuchać o sukcesach.

0: Ten kawałek w wykonaniu Kalumy oraz Chrisa Van Ducza to dowód na to, że nawet w pełnych hormonów latach 2000 potrafiliśmy wycisnąć z parkietu w siódme poty przy dźwiękach, które po latach brzmiał jak niezły żart. W 1986 roku świat oszalał na punkcie pewnego trio z Nowego Jorku, które uznało, że najlepszym sposobem na życie jest totalny chaos i głośne protesty przeciwko nudzie każdego dorosłego. Więc teraz czas na dawkę czystej energii, kiedy Beastie Boys wpadają z Fight for Your Right w X-Vibe.
1: Yeah!

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

albumu So Sick w wykonaniu Lone Tusker, Poe i Alberto Ciccarini w X-Vibe. Czy wiesz, że ten utwór to totalny miks stylów, a sam Alberto w wolnych chwilach jest zapalonym kucharzem? Następne hity dla pokolenia X, a już za moment Counting Crows. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.
1: Kaśka! Kaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Kaśkę?
2: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Beatę, a ta kozidrak i jej żał za minionymi nocami. To doskonały sposób na zasmucenie się nawet w środku tygodnia. Choć trzeba przyznać, że sentymenty bywają męczące niczym moda z 1989 roku, kiedy to cały świat zachwycał się pierwszym w historii komercyjnym telefonem komórkowym, ważącym ponad pół kilograma. Dobrze, że dzisiaj wystarczy tylko lekki smartfon, żeby poczuć się lepiej. A jeszcze lepiej, że muzyka potrafi zdziałać więcej niż jakikolwiek gadżet. Bo skoro już wpadliśmy w ten nostalgiczny klimat, pora na odrobinę współczesnej lekkości, która smakuje zdecydowanie lepiej niż wspomnienia sprzed trzech dekad. Więc niech Lauf sprawi, że poczujesz się ze sobą po prostu dobrze. W radiu X-Vibe. Teraz Lauf i I Like Me Better. W radiu X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.
1: When I first saw you.

Ach, słuchaj, Ariel z tej strony, z Łodzi. Mam dzisiaj tak pod górkę, że aż mi ręce opadają, więc muszę puścić coś, żeby przetrwać ten dzień. Może ten, Smooth Criminal 2012 Remaster od Michael Jackson. Tylko to mnie ratuje w tym całym Radio X Vibe. Serio.

Noah Kahan właśnie skończył opowiada o swoim smutnym sezonie. I szczerze mówiąc, mam dość tego jesiennego klimatu w środku lata, więc pora na coś, co nie wymaga terapii grupowej. W roku 1984 świat oszalał na punkcie syntezatorów w sposób tak bezwstydny, że nawet Gloria Estefan zdecydowała się na totalny odjazd w stronę parkietu i nikt nie miał z tym problemu. Skoro już wiemy, jak nie zmarnować życia na melancholii, to czas na dawkę energii, która zawsze wygrywa z depresją w X-Vibe. Teraz Miami Sound Machine i Dr. Beat w X-Vibe. Emergency.

To była La Isla Bonita w wykonaniu Saxena i El Pafina w X Vibe. Wiedziałeś, że Saxena wcale nie jest z Karaibów, tylko z chłodnej Norwegii? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają The Superman Lovers i Mani Hoffman. Zastań z radiem

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Dziękuję bardzo. I tak to się, proszę...
1: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Manam i to ich po prostu bądź w wersji po 21 latach od oryginału wciąż sprawia, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy te wszystkie deklaracje w ogóle coś znaczyły. Pamiętasz rok 1989, kiedy to w Berlinie runął mur, a świat nagle uznał, że wszystko będzie prostsze, choć w rzeczywistości po prostu stało się głośniejsze. Z tej radości, albo z czystego przypadku, w 2010 roku świat przypomniał sobie o starych nagraniach. Dokładnie tak, jak my dzisiaj wracamy do gitarowych riffów, które nie potrzebują żadnych zbędnych ozdobników. Ot i wbić się w pamięć na długie godziny. Więc teraz czas na dawkę energii bez zbędnego filozofowania, bo przed nami Ram Jam i Black Betty w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Darek z Radomia dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że nie da się zagadać radia na śmierć, więc teraz wysyła do swoich ulubionych prezenterów telepatyczne sygnały, żeby przestali wreszcie gadać głupoty. Freddie Mercury napisał to przecież specjalnie o tym, że radio to wredny byt, który trzeba w końcu uciszyć, bo za dużo nawija. A teraz w Radiu X-Vibe. Queen, Radio Gaga. Dla teściowej od Marka.

Ocean Drive to idealny podkład do patrzenia w sufit i zastanawiania się, gdzie poszły te wszystkie lata. A skoro już o czasie mowa, to w 1994 roku świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach, co było równie wciągające, co bezużyteczne. Zupełnie jak próby zrozumienia tekstów niektórych piosenek. Choć w przypadku Janet Jackson przynajmniej wiesz, że chodzi o konkretną dawkę energii. Więc włącz się w to tempo. Teraz Janet Jackson i All For You w

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

To był Señorita w wykonaniu Shona Mendesa i Camili Cabello w X Vibe. Wiedziałeś, że Shawn nauczył się grać na gitarze z tutoriali na YouTube, kiedy miał 14 lat? To dopiero początek, bo mamy następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wlecą Usher i Pitbull. Zostań z

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Skaldowie przekonują, że wszystko cię pokocha, co brzmi jak optymizm, na który w dzisiejszych czasach stać chyba tylko szaleńców. Skoro o szaleństwach mowa, w 1983 roku świat oszalał na punkcie gry Tetris, w której bezsensowne układanie klocków stało się życiowym celem milionów ludzi. Trochę jak próba poukładania sobie codzienności przed snem, prawda? Zostawiamy ten radosny zgiełk za sobą, bo życie to w gruncie rzeczy tylko pył na wietrze, a przynajmniej tak twierdzą filozofowie z gitarami. Zamiast liczyć na miłość wszechświata, lepiej wsłuchać się w ten nostalgiczny klimat, bo przecież wszystko przemija, nawet twoje ulubione spodnie. Teraz S&D i Tust in the Wind w Radiu X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szefowi, bo w końcu po miesiącach błagania zgodził się zostać z nim w biurze po godzinach, żeby wreszcie naprawić ten zacinający się kserokopiarka. To totalny hymn lojalności biurowej, bo w końcu kto inny poświęci noc, żeby nie zostać z papierami samemu, prawda? A teraz w Radiu X Vibe The Pussycat Dolls, Stick We Two, dla szefa od Marka.

Joe właśnie zostawił nas z nostalgią za miejscem, którego nie ma, a ty pewnie zastanawiasz się, czy warto wracać do przeszłości. Zwłaszcza, że w 1990 roku ludzie masowo kupowali płytki z nagraniami dźwięków lasu, żeby poczuć się jak w naturze, siedząc w betonowym bloku. Skoro już jesteśmy przy toksycznych powrotach do tego, co dawno powinno zostać w szufladzie, czas na dawkę energii, która sprawi, że zapomnisz o wszelkich życiowych błędach, bo teraz Bellevue DeVoe i ich Poison płyną w AX24.

Bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Walking on a Dream, Empire of the Sun w X-Vibe. Wiedziałeś, że Luke Steele z tego zespołu przez lata kolekcjonował stare instrumenty w swoim domu w Australii, jakby budował tam jakieś muzeum? To następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjeżdża DJ Snake i Bipolar Sunshine. Zostań z radiom X-Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

straczy na lachy i ten ich niezmiennie gorzki kawałek o czarnym chlebie. To idealny podkład pod wieczorne rozmyślania o życiu, które smakuje jak przypalona kawa. Skoro już jesteśmy przy trudnych realiach, w 1986 roku świat dowiedział się, że na dnie jeziora Nios w Kamerunie drzemie gigantyczna chmura dwutlenku węgla, gotowa uśpić całą okolicę, co w sumie brzmi jak idealna metafora poniedziałkowego poranka w biurze. Ta ciężka atmosfera wisi nad nami równie gęsto, co tamten gaz, ale pora wrzucić wyższy bieg i uciec od tych ponurych refleksji w stronę czegoś mniej wymagającego dla szarych komórek. Teraz Train i Drive od i w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Arek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach nauki wreszcie udało im się w garażu poprawnie odtać pełną sekwencję wiązań chemicznych, co jest totem obłędem. A teraz w Rad X Vibe mija Tansdermolekule dla żony Arka.

To był Party Monster i The Weeknd X-Vibe. Myślałeś, że aby karierą sypiał na kanapie u kumpla, bo nie miał stałego dresu? Wstępne hity dla pokolenia X, a zaraz wita Tiga. Zostań z radiem X-Vibe.

zegarek tyka, a ty znowu nie śpisz, bo w twojej głowie dzieje się więcej niż w budżetowym horrorze klasy B z lat 80. Więc witaj w Nightmarek, gdzie rzeczywistość jest tylko słabym żartem. Pamiętasz rok 1993, kiedy świat oszalał na punkcie gry Doom, a inżynierowie z id Software wpadli na genialny pomysł i w pliki dźwiękowe wrzucić nagrania ryczącej krowy wymieszanej z odgłosami kopulujących żółwi, co miało być najbardziej przerażającym efektem w historii gamingu, choć wyszło po prostu absurdalnie. Technologia nie zawsze służy wielkim celom. Czasem po prostu chce, żebyś czuł się dziwnie, słuchając bełkotu w rytm narastającego bitu, więc nie szukaj sensu tam, gdzie liczy się tylko czysty, niepokojący klimat. W X-Vibe. A teraz Off Mind i Prayer in Sea w eterze.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Słuchaj, bo muszę zmykać, bo te dzieciaki znowu szaleją z zazdrości, a ja, Jolanta, próbuję tylko odpocząć i tak jakbyśmy się wciąż przyjaźnili mimo wszystko. Puść mi to Adore You od Harry Styles w Radio X Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

siedzę tu w mroku, a w głośnikach szumi kurz historii, więc posłuchaj tego absurdu z roku 1988, kiedy to w Japonii pewien facet postanowił wyprodukować lalki, które reagowały na dźwięk, otwierając swoje plastikowe oczy. Co oczywiście kończyło się tym, że dzieciaki w środku nocy budziły się z wrzaskiem, bo jakaś zabaweczka w kącie pokoju nagle zaczynała łypać na nie w rytm telewizyjnego szumu, tworząc klimat rodem z taniego horroru klasy B. To totalny obłęd, jak bardzo wtedy nie dbaliśmy o zdrowie psychiczne najmłodszych. Fundamenty pod traumy budowano w najlepsze. A teraz, gdy ten beat uderza w X-Vibe, czujesz, jak bardzo ten kraj potrzebuje szczerego krzyku. Więc niech poniesiecie kult i Polska w radiu X-Vibe.

2002 roku ekipa kręcąca film Ring tak bardzo chciała podbić klimat grozy, że umieściła reklamę z przerażającą kasetą wideo w zwykłych automatach do gier, co skończyło się telefonami od spanikowanych ludzi. Więc w X-Vibe serwujemy ten niepokojący beat. Bo po co spać, skoro można się bać? Teraz Drake i Rihanna w Take Care płyną w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

świat za oknem przypomina przetarty negatyw, a jedynym sensownym towarzystwem pozostaje ten szumiący w X-Vibe hit, który wierca się w zwoje mózgowe niczym tani horror z lat 90. Pamiętasz, jak w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszową zabawkę, która potrafiła podsłuchiwać i nagrywać dzieci? Bo przecież nic tak nie poprawia jakości snu, jak świadomość, że twój pluszak zapamiętuje każde słowo, które wypowiadasz w ciemności. To był totalny obłęd, który wyprzedził dzisiejszą inwigilację o dekady. Więc zanim całkowicie odetniesz się od rzeczywistości, posłuchaj, jak David Guetta z Usherem próbują udowodnić, że bez pewnych osób życie jest równie puste, co wspomniany miś.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Pamiętasz, jak w 1987 roku do filmu Dirty Dancing chcieli dokleić animowanego psa, bo tak podpowiadały badania fokusowe. Totalny obłęd. Na szczęście ktoś poszedł po rozum do głowy i darował nam ten wizualny nightmarek w X-Vibe. Teraz Glockenbach i Asdis z utworem Dirty Dancing w klimacie X-Vibe.

zegar pokazuje 3 nad ranem. Świat zewnętrzny dawno padł, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu w X-Vibe, gdzie przypominam ci o pewnej ciekawostce z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były po prostu tańsze w zakupie, co tłumaczy, dlaczego aktorzy wyglądali na autentycznie przerażonych w trakcie nagrywania konkretnych scen, tworząc tym samym definicję totalnego obłędu, który w sumie całkiem dobrze tasuje do tego, co dzieje się w twojej głowie, gdy próbujesz zasnąć przy rytmicznym biciu własnego serca. Więc skoro już tu jesteśmy i nie mamy dokąd uciekać, czas na powrót do rzeczywistości, w której budka suflera i sen o dolinie w X-Vibe łagodnie ukołyszą cię do snu.

tu Radio X-Vibe. Kiedyś to było lepiej, ale wtedy też nikt nie miał Netflixa, więc... It's our party, we can do

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory, bo ludzie go męczą bardziej niż podatki, a ta nasza dzisiejsza Celestial kojarzy mu się tylko z widokiem nieba, przez które wreszcie nie musi z nikim rozmawiać. W Radiu X Vibe leci Lone Tusker, Dalexo i Efa z utworem Celestial. Dla wszystkich introwertyków od gościa, który też chętnie oddali i się gdzieś ukrył.